0: Herzlich, hier nicht am Dorspiebau. Potter mir, Naposchestich, Chassa, Aktualki, Mitzinosch, Jensenscherden. Ja, alle Tisch, Swossebe, Gunzer, Tijinja.
1: Serbski Roswurst. Bojestje. Studio Katka Pöbelitz.
2: Dobranje. Wis voi woni resoluzi, jada se fuen wot Europske Unie, sosopschi pschessaginju KI zakonju na Europske Runinje de schmenschinowe potrebe wopgitschbuja. Domu czwonojo stodom jesatoho kongresa w Helsinki sobotu pschiwo suachu. Zdobom jadaja se, sosopschi zasadzowaniu KI, ryczna a kulturna mnohotnost wopgitschbuje. Europska komisija ma zawieszczyć, że są wujwanie tulu kumsztnie inteligencji a datowych banku za mniejszynowe a regionalne rzeczy spichuje. Kongres zakończy się sobotu z prezentacją Friaulu a słowinczyniu z italskie, gdyż logo a motto Europiade 2028 przedstawiają. Bonje Wopsadzina by czera żonla Serbskiego Kulturnego Centrum Slepom, jako by kur lipa spanczycku kuwa na nazymski koncert na Wopycze. Pod nałodom Jadwigi Kaulfostowie spichowachu miestrujem twórby z oratoria Nalicza a serbskie popowy twórby. Zromadnie z publikumom si wiacere stuczki zadzpiewachu, miestrujem Slepo to je Rjana Wieska. Dalszy nazemski koncert w Salowie wuotowachu dziecaca rejowanska skupina z Brytnieje Milena Wočerec a Mati Dziswałk. Niedzie posta przyladowariu podrahoczynski program z rejemi dzieci a młodostnych a serbskimi spiewami dożywi. Towarstwo Bratrostwo je zaredowanie z domowinu organizowało. W Nebelczanskiej Wosadze są czera filmowanie świecili. Dohromady 7 a 30 młodostnych je Sviaty Zakrament we Wosadnej Cyrkwi Sviatého Mirčina przyjmało, 15 holcu a 22 holcu. Mies filmujomnymi bie 19 holcu, kiż su si za Sviatk drużczu drastu zwoblekli. Tyż jacero holcy, młodostne a żony su si za to serbsku narodnu drastu zwoblekali. Dokelž nima biskopstvo Drježdjane Mišno aktualne amtirovaco biskopa, je modostnim budiski dachanski farer Vitoš Čapan sjate firmovanje vudžiliu. Rietki vobraz skičeče so vopetomarjam sobotu v krabatovem mnje Čornem Kumcu. Tam je tovarstvo Krabat na inscenaciju evangelsko-serbskeho kvaza přeprosilo. Na 76. z regiona tam vitahu. Vosebje modžinje cichu organizatorojo tradicionalny serbski kvas wokuo Čorneho Kumca niede zbližić. Za to vuotovachu cywy kvasny džin. V fokusu stiachu serbska drasta, kvasna jič a tradicionalne rije. Braška rozimaše zajmcam a kvasnym hostčom pozadk kvasnich vašňu. Na przedstajni Serbskej nocy na žoli Serbsko-ludowa ansambla z korom, orkestrom a baletom SLA môžachu ansambluci sobotu a nedželu doromade neže 100 a posta pšila dovarju povidač. Programaj pod vumjovským návodom Tvrtka Karloviča bieštaj nakvatanský terminaj za vupadnené przedstajenie v augustče na hučnym svedženiu Smorčicach. To bych ju povestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Często wostanie niemale cywy dżyn kietro pomroczeny w biegu dnia. Giwaja nam też iżo szwiele, a też jednotliwe mniejsze niewiedra. Żywe sliwo stupa dżęca na 16 do 18 stopniu maksymalnie. Też jutze wostanie najpierw raz pomroczeny w biegu dnia, pak so w uwiedri, a nas oczekuje przeczelny a suchy dżyn z nieszto słońcem. Też to stupa żywe sliwo na maksymalnie 16 do 18 stopniu. Też skredu ma być przeczelny a sucho, maksymalnie 19 stopniu na meteorologowie wieszcza.
0: Na našich vúžiských drohách šitko, dere beží jenaž ako pokiju. Tunel pod Limasom tunie od džensnišeho hač do piatka šidne. Od večer sedemich hač do rania pečich kompletne zašľahane tam tunel. Išče raz ladaja, vopiesky sú zahradované, tu iš vám šitkým dere do džensnišeho dňa. A přeco dere informovaný s Katku a Jakubom.
1: Serbski Roswurst.
0: Stürri Bonapo Schestiche.

0: skupina. Aha. Summer moved on, spils lita dvajtesac, a cile prawe maja lecho. Ty jest rożonua, bo pokroczuje dalej, a nitko, witamy na zimu tu naszej domizny. Pecz hodzin, ci a postaje.
1: Nabożne słowo.
0: Tutaj ma dżęca rano Leoni Wenslec z Kamene.
2: Što je vůbši zmys našo byča? Tute prašne zabera filozofo, teologo a kožo z nás v bioživinja. Sjate haušten praj njede. Njemjena je naša vútroba, do niž nevodpočne tebi, o Božo. Tute suva dopominaja nas na to, zo naš ultimativny živenski zamjo v zromadnošti s Bohom leži. Ale kak namakame tutum puč v našim šednom živinju? V Biblii v liše Efezam rika. My sme jeho skutk, přeto sme stvoreni v Kristu Jezusu k dobrom skutkam, kotrež je Bůh přihotoval, so bychme v nich živi byli. Tute slova pozbudžeja nás, naše dary spoznač a je na dobro zromadnosti zasadžeč. Přemyslujme dženca o tym, kak môžeme svojský potenciál užívač, so bychme náš živenský zamier spielnili. Przez rozwijanie naszych talentów a pytanie za zmysłom w służbie na drugich a w zromadności z Bohom możemy napielnione żywienie wieść. Niech Bóg nas przy tym nawiaduje, a nam móc da nasz woprawdzity żywiecki zamiar spoznać a żywi być.
0: Dobraj Leoni Wenslec z Kamenie, Nadoku a Zamowitości. Tamniejszeje radwoskie wosady 6 mięczynu do 6.

0: za mięczyny spytaja zamianę żony zdobycz Rozima Ewa Pęczys. Chcemy żony pohoniować, co na rozdzielnych workshopach a dalej kubwenach wobdzielić. Chcemy ich kubwać, a z dobą dobre, pozytywne nazonienia spostrytkować, żeby choć co na polityckim a mięczynowym polu angażowali. Po takim naroki na siebie samych. Ale też jednotliwym kniżerstwom naprzeczo uprajchu członojo fuen swoje żadania a oczekowania przez rezolucje. Domowina na przykład żada się zawieszczenie serbszczyny jako żywu szóstku rycz w Sakskiej a Braniborskiej, tak Dawid Statnik.
1: A my też jako aktywny człon fuen widzimy tu możność w rezolucjach też politycy zjawność zdobyć, wabić za nasze pozycje, a tu se jara weselu zoje delegacje skazromadzizna fuen, tutu namet jenowostne przyuzawa, a ze z tym też nasze mienienie podpiera, zo ma wusledk wopyta serbskie szule być, zo szulorka te serbsce ryczy. To je nasz cel, tam my oczekujemy od kraju też jeno lepsze radowanie we Sakskie a Braniborskie.
0: A jenisho je zaso oczekuje od zjazka, so so skunčne jako piata narodna menšina ve Nimski pšipuznaja. Vone sedvo centralni rade jenišo je ve Bavorski, sedla pak tiš ve Hesenski, Badensko-Württembergski a Porinskih kunčinah. 20 letižo, dotal podamo, vo pšipoznače vojuja. Apropo svojovanje, Europiada so po nječim bliži, a Frijalsko-Slovenski Pšiotovanski komitej z Italskije fuen kongrese svojski prezentaciju na jara zabavne vašne zakonči. Predstaje najprede logo, menujce zeleno za Alpe, modre za morjo, a tuš reka moto, od Alpo hač k morju vitače do Frijalo julijskeje krajine.
2: From the Alps.
0: Dachu.
2: Mandi, mandi, dobertan, dobertan, dobertan. Benvenuto, football fan, football fan, football fan. Oce bielma, che figada. I love you, ich liebe dich, Europeada. Is it catch?
0: Hač dreje to na koncu vopravče tuta himna budže, dobime vočaknič. Znamenča pak za nekotre tydženje online novu prezentaciju z přistupnja, tak organizatorojo Europeade na koncu slubichu.
3: To bie 70. Fuen Kongres v Helsinki. Bogna Korenkova je rozpravljava, no a to sme so veselič. Na Europeadu 2028 od Alpu hač k morju, vitajče do Frijalo, julijskeje krajine. Italske, ach, du budzie rene. Šišćođin vosom načeje, Bogna Korenkova je zimava, jubilene 70. Kongres FUEM.

0: Europäer, da kann ich sprechen. Von der Fuhrenkongress zum Pretzteili, da muss er Serbse Kopparia, Sassona, Mersenarodne, Runine, Sabulam, Horic. Nur auch das und am Sastonitzes Gileli, da wie Katka.
1: Polizias Gili.
2: Mies Piatkama Sobotu bych u budešinja centrumie Vandaloje popuču, voni kradnichu od jednače jezdži dvoš klince spielu, a rozrysachu od dveju pšipavišako plane. Nimo to kradnichu tešišče jacere dekorativne vitze, kotruž bychu 5000 euro hodne. Vitzna škoda pšinže ište k tomu 1300 euro. Sobotu przypodniu bie 80-letna ze swoim Nissanom stajne zaso na wopaczni czarje potekim na te za naprzeczo jeducich popuczu. Jedzesze przez Ottendorf Okryla, Wyrsznyc, Kleinaundorf, przez Dobru Hacz do Czorniowa. Jacera auta dobiachu kiczbuacz, a se jej wuwinycz, zobychu zrażce zadziewali. Policja 80-letnu potom dostrzynie, a jej jezbnak manosć se potom przeprułasze. Policja pyta tutem bardzo świadku, czy się nieco widział, może to przy kujszym policajskim rewirie zdzielić. A sobotu wieczor je policji we Wojerecach kup zabierał. Tu sejdzie się po szym znaczu jacero hodziny na kudniku, a no chcesz tam precz. Zastanice popach utnychu zwierio, a skutne liko ptaka przepytuwasze, potem jeho policjstcza k bliskiemu hatidu jezechu.

0: A wiesz, by stupę prom przeco w home office udziela, spisowaczel jo. No a studrę je najwiadze serbskich kniju pisał. Stuje najznaczyszy serbski spisowaczel, a koho szice znaja, wujke praszaki, a to są jenoż superlatywne, ważniejsze je to la wiedzieć, stuje sto pisał, a hać nas to zajmuje, a tyś puta. Knia tak rec. Horkach, rodziny, a w żylowie bydlacy Juri Koch je zajszły tydzień swoje 90. narodniny woswiecił. Madlenka Szocic zladuje na jeho dzieła, a myslo pone żywienie.
1: Hać jako żonalist albo spisowaczel. Juri Koch pisasze a woziwiesze, zoso kniżne polce hać od dżęca zibuja. Wełszych jemu znatych rzeczach. Svoj votri jazyk, kištri je tež v studentskim kabareče Krop v Lipsku vocil, klinči z jeho žortnych rymov, glosov a komediov, rune tak, kaj z žortnych rozvosovych vusevanjov. Kajž v tutem, na Silvester 1908.
2: Zenf z Budešina.
3: Hej, tu je žonov, žonov, Alfons a žonov. Žonov Alfons, ľubí poslúhajú po takým, ja tu steju ve Zenfie, hač nemali do Dingsta, na, jole do, na, kak to nám reká. Po takým hač tam hore, ja ve Zenfie steju, ten budyský Zenf je jara vodre a žitky, kaž potala, všetci zavesti, čo viesče. A na to sme my všetci, ja hoči, ja, za ten budyský Zenf, tak žitky. Aj, no, štú nezná je heslo budyských, sárskych a nemských Zenfariov. Čím bolie žitky je náš žonob, čím renšo leží so na konob. Tuž nenajíš so ženie Zenfa od hore Hanka hač do Genfa. Zenf z Budešina nima konca, to vie každá hupa ronca. No, vatme. Aj.
1: Juri Koch je ve přenesenem zmysle svoa hybrid. Po pokadže a rieči hornio-delňo-serbsky, po skutkonosti žortny šibavc a do vubokosti a rozuma sahace spisovače, kotrož vulky svět runie tak zabira, kajž jeho mały serbsky lud. Tež když zdáva so tun znano drude předušne?
4: Drude si ja to myslu, na druhým boku pak ja vôbkyč byl tiež ništo, što ješ mi tráši a merza. Za myslo nemôžeme tak rec mesobu ujednač a za jeden postronk čaneč jednu ideju mieč a túto ideju zastupovač potom napšičo politice a politikariam. To je po mojem začu tun hišče strašnejší problém, kýž ja vidiu nastupajú existenciu toho malého ľudžika ve srednej Európe, kýž je so po týlko stách letách teda zakoval, ale netko všinče do jednej dramatické fáze svojho uviča. A tu dobíme kečbovač, zosíme mesobu na nohy, neteptame asi mesobu do zadka, co nebych pravil, dorče nekopame.
0: To bieše vúriesk z čerovšeho nedženišeho vúsevania, keď 90-činám Juria Kocha, ktorýž je Madlenka Šoučiť zestajúva. Prínoš k vycevi dôvodští namakače na našej internetovej strone, našej dámotný app MDR Serbia a sovietiš ako podcast v ARD Sounds. Môžu vám to jenož doporúčiť, si tuto nedženišie vúsevanie, keď 90-činám Juria Kocha dokładniejszo na Polska. Krzysztodzin, nydom 42, je to je Frank Wesela, kisz nam zaspiewa, Lubosz Szmida, znano co ty też do dere chodzi z słowami Juria Kocha, kiśmy na posled reportaże słyszeli.
5: Szkimo se szwa, se sobo smil kwa, a z oczą

0: Bitch means you know. Das hätte mich hier nur auf der Bock nehmen, das Internet da. Do digitalno sveta. Na Instagramove maj stronomaj. Mojinski u klubu Vorklečanski a Kruščanski Mojine vidíme. Dženca žotne vidia a fota. Mojinski kluba je biešta menúce zromadne na vuliče a to zakski švice katka.
1: A to miacho vočividne vulke veselo. Tak stajichu so žotnemu vúžadaniu kajšie vidieč mene se tak menovanie foto challenge. To se tak rec šelake motive przedstawisz, kotruż dobia ludzio tak recpelnić. Tak, widzimy tam foto ze znatej filmowej sceny Titanic, kotruż so napodobnili. Foto, jak tak lewerczymy riuja, albo też tak mianowane 6-7 foto. Haj to się już niekotry przykłady. Foto to są proże jaran żartne, to są zauważ wudanie, jeśli to na Instagramie raz wobladać. Tam widzicie potem też jeszcze lustne video, kotruż dżin haj zima, w kotrym pokazuje modostnie też, jak są se w Sachskiej Szwicy na Wersku, teigenisch doch ein Schmeku-Stil, ja, wo kuhan ich rehu, ja. Hei, ab sie lieber beim Wollen, ja, karte Platz an, ja, wetscher, potom, großtschitzach, ist das Akkunschichu.
0: Ja, decke, klubu, ja, pschetschest, war, swoprodje, swotterhodne.
1: Da braucht man jetzt gerade Butlerboy.
0: Na gut, ich bad. Nichts hier noch mehr. Smojinski mal Kluber mal. Zwoklets a Kruschitz. Alle tisch Radwo a tisch Wotrosu. Prawidwune z Romanie Papuczu. Stan osoras. Schietze z Romanie poda ja. Na przykład hodne Wiki. Buzi

No widzisz, a ty już w Sofia nam zaspiła, a gajsza praje, ne? Sme mieli nazemské koncertaj. A to w Salowie, kajs tyś w Slepom, no a što su napríklad Kolipa Slepom takle rjano zaspievali. To vám nedom predstavíme tu, serbským rozvosu 5 menšinou posedeniche.

Sidam Hodgin, 2 a 20 jeno a 8 najprideras voči vualau, jako sem tunle stavizno čera čitao v Kamienice, je kriminelna banda Džiči. 6 holco, 1 holc, šice vokova cina če let modr, 2 žone nadpadneva a vuru biva. Haj v prođe, sobotu večer bih ju pomješče popuču, tam su cia 20 letno při busom zastanišću, napadnili, jubili a tež popierowe spray domy z oča pryskali. Mimo to pokradnych otoszu, młodeje żony a czeknych z przychodnym busom. Ale idzie jeszcze dalej, wyrobiona żona zazwoni na to przeczelku, kiedy na przychodnej stacji busowej stacji czeka się. A dziecka zu bandu potom nadpadla dla narieča, że to zrobi, hej, czy odla moje przeczelku wyrobicze a zbijecze. Dala 6 holco a holc, tyś jej spray domie z oča pryskachu, jubijachu a pokradnychu jej szmuratko. Potem do parka tłochnychu tak policja tuta nietko sledzi, a ma tyś video material z busa k tomu, nietko runie wuodnocza, kryminelna dziecka banda. Wyrobi 2 żony, sobotu wieczor w Kamienicy, kajka to kitro, kuriozna stawizna.

0: Aronia ist mit der Bullschach Swischeli. Konzert Koralipis, Banshee Skukova, w serbskim kulturnem Zentrum ist Lebom Kunstdinja, a die Dalschi Nasimski Konzert w Salowe, Romalje Zjuchatze Riovanski Skupino z Britnie, a die Schmatijiswok a Milena Vocere zu dam Zahujili, nur Kunstdinja su die Dalschi hische Zahujili menuze woni. Auf Haslowe. Na Juli, wie sollte Torstchenza jenimsko-serbske Ludowe Dživadvo Čera premieru Juhu Flopidos zu Sasotu przedstawiwo 80 ludzi jesi hudžnu inscenaciju bolbadawo a Žula by dere wopsadžena. Krügeritz, Anna-Maria Brankatschkez, Tomasz Cysz, Tasso Schille, Iszwan Kobila, a Regisseur a Dziwadzienik Mirko Brankatsch. Woni przedstawiću wuryski ze swojego repertuara, szak ma skupina Flopidos swoje korenie lecze 2000 a bosom, tu by założena, a w szlakich w obsadkach bychu dziwadzienicy z toho czasa prawidłone na jewiszczu, między drugim wopyta skupina 2015 też Wendisch Fest w Serbinie Teksasu, a ke koncepty tutaj skupiny Flopidos praj dziwadzienik Mirko Brankaczk.
1: Ja bych prawie pisany Potpourri przez serbskie stawizny. Zatem deshalb doch lit wird Herze hat do aktualnych spiewy z Dylne Wużice, ale też wieso też aktualne spiewy z naszej Hornie Wużice wird Astronaut, na przykład aber Holowski. My sobie popram jedna Dylna serbska kapała, to jest ten koncept był. Gdybyśmy kus miacy czasu mieli, byśmy zawieszyć też ten ryzy Horn serbski program zmóżnić mieli, mamy też z wujskimi spiewami, ale tak jest to jedna symbioza.
0: Symbioza, a tutun symbiozu dożywicze na przykład przychodnu niedzielu, po podniu to poza stanu Flopidos, na przykład Niebelcicach. 3 oktobra potem witaja was Kroszczanski Jednocze na Wulke Reje, też Radworiu, Slepom, Cisku, a Budyszini jeszcze w ustupia. Tuż Smysa Weselicz, skupino Flopidos, czera miachu premieru Haslowe, zwojnowe symbiozu, Turu.

0: cały czas. Sims Oskar Sims nam zaśpiewa cały czas serbskim rozwosu. No a nietko je czas za nabożne słowo.
1: Nabożne słowo.
0: A tutaj ma dżęca rano Leonie Wenzlec z Kamenie.
2: Što je vůbši zmys našo byča? Tute prašne zabera filozofo, teologo a kožo z nás v bioživinja. Sjate haušten praj njede. Njemjena je naša vutroba, do niž nevodpočne tebi, o Božo. Tute sua dopominaja nas na to, zo naš ultimativny živenski zamjo v zromadnošti s Bohom leži. Ale kak namakame tutum puč v našim širnym živinju? V Biblii v lišče Efezam rika, my sme jeho skutk, přeto sme stvoreni v Kristu Jezusu k dobrým skutkám, kotrež je Bůh přihotoval, so bychme v nich živi byli. Tute slova pozbudžeja nás, naše dary spoznač a je na dobro zromadnosti zasadžeč. Přemyslujme dženca o tym, kak môžeme svojský potenciál užívač, so bychme náš živenský zamier spielnili. Przez rozwijanie naszych talentów a pytanie za zmysłom w służbie na drugich a w zromadności z Bohom, możemy napielnione żywienie wieść. Niech Bóg nas przy tym nawiaduje, a nam móc da nasz woprawdzity żywiecki zamiar spoznać a żywi być.
0: Praj Leonie Wenzlec z Kamenie na doku, a zamówitości tamniejszeje radworskie wosady.

0: Die Schmüsme Boni Lustaka ich saß biba Morginska Skupina Napo Djibetschich Boni Lusta. Was in Formwatch ist dobre mi informatie mi?
1: Serbski Rozwus. Pojestrze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W swojej woni rezolucji żada się fuen wod Europskiej Unii zosta przy przesadzieniu KI zakonio na Europskiej Runinie też mniejszynowe potrzeby wopkiczbuje. Tomu członają 70. kongresa w Helsinkach sobotu przywozłachu. Z dobą żadaja się zosta przy zasadzowaniu kumsztnie inteligencji ryczna a kulturna mnohodność wopkiczbuje. Europska komisja ma zwieścić, że są wujewanie tulu KI a datowych banków za mniejszynowe a regionalne rzeczy spiechuje. Kongres zakończy so sobotu z prezentacją Friaulu a Słowiencu z Italskie, gdyż logo a motto Europiady 2028 przedstawił. Boni Wopsadzina bije czera żola Serbskiego Kulturnego Centruma Slepom, jako bie kur Lipa Spanczyc-Kukowa za nazemski koncert na Wopycze. Pod nawodom Jadwigi Kaulfostowie spiewachu miestrujem tvorby z oratoria Naličo a serbske popowe tvorby. Zromadnie z publikumom si jacero sztučki za spiewachu miestrujem Slepo to je Rjana Vieska. Dalszy nazemski koncert w Salowie w Łotowachu dziecząca rejowanska skupina z Brytnie, Milena Wóczeriec a Maty Dziswok. Niedzie posta przyladowariu podrahodzinski program z rejami dzieci a młodostnych a serbskimi spiewami dożywi. Dorstwo Bratrostwo je zaredowanie z domowinu organizowało. W Niebieczanskiej Wosadzie są czera filmowanie świeczyli. Doromady 37 młodostnych je Sviaty Sakrament we Wosadni Cirkwi Sviatoho Mirčina przyjmało. 15 holcu a 22 holcu. Z toho 19 holcu, kiž su se za Sviatk Drušču Drastu zvoblikli. Dokelž nima biskupstvo Drežďany Mišno aktualnie amtirovaco biskopa, je młodostnym budyski dachanski farar Vitoš Čapan Sviaty filmowanie budželiu. Dženca zahaja v Vojerecach tvarske dživa k ponoveniu zjaskovije drohy B7-90. Kajž zdžili krajne zariad za drohotva vopkat Lazuv, zato votriesk drohy mies Zorelským mostom, južni drohu a budeským mostom do Spunia Zauru. Tam na niečo 370 metrach jezdnu z nový asfaltový vorštu pokreja. Tvarske dživa maja 2 týdženi trač. Vudavky 200 000 euro zapfači zjask. Rytki wobraz skiczesze so wopytowariem sobotu krabatowym winie, czornym kumcu. Tam je towarstwo krabat na inscenację ewangelsko-serbskiego kwasa przeprosyło. Na 70 hostci z regiona tam witachu. W osobie młodzinie cichu organizatoroje tradycjonalny serbski kwas wokół czornego kumca nie do zbliżyć. Za to w otowachu cywy kwasny dżin. W fokusu stiachu serbska drasta, kwasna jicz a tradycjonalne rije. Braška rozimaše zajmcem a kvasnym hostčom pozadk kvasnych vašňu. To bych ju pojestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Nas vočakuje skýre pomročené džin, tiež švíle a nevedro sú dženca možné, žive slieprostupa biu dňa na 16 do 18 stopňu. K tomu zmieme dženca silný vicik, kotrož pšinže ze zapada. Júce vostane najprv raz do runia pomročeno, v biu dňa pak so v uviedri suchoma vostač a to znova při 16 do 18 stopňach. Sredu potom ma być przeczenie a sucho z maksymalnie 19 stopniami mamy liczyć.
0: Taka nazyma se nam lubi. 19 stopniu, słońca dość. Ach, złota nazyma. Kiedźbu lubi szofero jo na A4 nas mir Zorec. Mies hornim wujezdom a swoni boszczu. Tam twarniszczu sti na prawie czare skuncowane nakładne auto. To je cele czerstwa połysz. Tak zo jeszcze czopwaka szteka fryszna całta. Mies hornim wujezdom a swoni boszczu. Na prawie czare sti defektne nakładne auto. A to na A4 nas mir Zorec. Dobru a wiestu jezbu przyje moj Katka a Jakub.
1: Serbski rozwóz.
0: A ja to wiedzą tyś dopomina so. Na nasze krasne lecze leżeć żytniszczu snano. bude to sredu možno, kajže Katka je prajba, no, so s tým svojcom Katka.
2: Svončný džen nás to očakuje s džetnáčo stopnými, sa no sa potom tiež vícik zmieruje, helak pak môžeme vyzotiš zmia puščič.
0: Do toho a potom so žitný ščupo a nevúližeč. Tomáš, chceš peč po napodživečích.

0: Ležeč, žitni šul sedom po napođevečiće. No a kak bije na žitni šul? Zarod se tež, kakda su narostli naše płody. Konstitucja, su zaso plahovario zeleniny w Ludwigsdorfie zetkali na vostnate sakske mistrzostwa o najwecze, a najczesze płody ze zarodki katka, što su tam sotku w sobą wszystko sobą przynesli a naważili o sobie też ważne.
1: Ja wam prawie tam su sobą przynesli kielpsy, cuchinie, tomaty, a też słoneczne róże, a też wam prawie zabyt to. Si wobladać w obrazu, bo tutem w ubiedziowaniu highlight moja dżęsniusza rania, bo tam możecie sobie przedstawić, jak tu to wody upada, ja? Największe kielpsy, jenom, że możecie sobie tam niekak przedstawić, to one nie zbienu ani wiac z ruku. Nie, to one dołożyła tam z transporterami, a potem z takim kajśmokim samotwarenym kranom w uzbienu. Największe kielps, Jakube, hudej. Što je tu važio?
0: Što je tu važio?
1: Najčešši kielps.
0: Oh, gdyż to s kranom jedzie potom zaviše jacač... Pousta kilo, ja vadego, ja budu zmužit, ja prajo 5 a 70 kilogramov.
1: Ne budeš verič. Najčešši kielps tu koncentrujenja pije. 300 a 460 a pol kila.
0: 300?
1: Heiz kroz širmi, ja jo nicht tam doves, Jörg Wagler, ja tak rec am Tyrovac zakske mišto, v tem največji kielps v obse džeč. Ale tež cuchinje su tam dole zvali, jako bi te si mi runde pokazal vulki cuchinje z vaše zarodki doma. Ja se musu to psusano 10 або 4 кіло болі, це там 5, ну. Але що ти мислиш, то та найвеча цухіні на сакських міжтовствах важі?
0: Найвеча цухіні?
1: Найчальша.
0: Та буду шон 12 кіло?
1: Яце. Скорі ціцачі. Джівич а 20,64 кілограму важі найчальша сакська цухіні ліца.
0: Та може цю місця тут їсть?
1: Хай на кожі пат. Потом, може кілпси візати ішніці на щешки бич, але тиш довге нарост. Najdlejší kirbs, nimčine reka to flaschenkirbis ta družina, dunbeer, gejčbu, nekam už se znala ti trochu smeč, dunbeer 3 metra a 6 doji.
0: Što?
1: Dajke doji kirbs, to bi bi najprej rast nam dovolj švačo, no?
0: Nimale, dvojce, to nikakaj ja, tako bi
1: A potom tomate, to možeč se znala tež z zarodki rec, da bi ho lice v obhoče zase krasne, toste, červene, svodne svodke. Ale dawaj jeszcze kotej stajke, kotrosz maja jeno szwulka a czeszkę być. Najwiecza samska tomata lica ta waży niemal 2,5 kilo.
0: Jest tam możesz, to ta cała sola ty też.
1: Hej, to możesz wyprodzić cały tydzień, bo to jeszcze cała słyba susodztwo k tomu przeprosić, a potem nie tylko jeszcze highlight wokół słonecznych rożu, a to sobie wyprodzić dziwam, co je ta jeszcze stała, jak tam możesz ta narosć. Najwiecza samska słoneczna roża lica ta bie 4,5 metry do.
0: Jezofina, ej.
1: Jak to by byla was w zarodce lica? Co by wasza najczęsza tomata, najczęsza cuchini?
0: Pisać nam radę.
1: Hej, my jesteśmy czytni.
0: To są radę, wyszlimy przez damotną czetą funkcję. MDA Serbia nam to szczęście, mamy to na kujrze pad sobą w oczomaj. Katka nam rozprawiała w sakskich mistrzostwach, szczęść plałowario zeliny, tak leżitko do Ludwigsdorfa, su nieseli z transportu, mamy samo tak, czeszki bieg, a cista, wosoma?
1: Cista, 460 kilo bytun kierps. 2,5 kilo ta tomata, 3 metra 6. Ten doji, ten najdlejší kirps a potom 4,5 metru ta slunčná roža.
0: Vosom hodiny na štoce, či písať nám, što je vaša zárodka rianých pôdov vúplunová, što je tam všetko riano narostvo. To sú na kúžepad veselí moje.

Witam was w nowym tygodniu. Zaszczytowali, że penieżeski aktualny magazyn jeden od 12 septembra przy mikrofonie za was Ania Kochoć-Szmacowa. Z tym, co my się dzisiaj bliżej zabierasz, to wam net ulicują.

0: Przeszło zabysze ją. Żyńca jest wietu żyń chorości Alzheimer, a takowe całe niemskie są akcje planowane całe tydzień. Tak u nas dolnej Łużycy budu akcje k demence a Alzheimeroju, że woto więcej ludziom uwiedomnisz, a sztoszta chorost nie o jano tema za starszych ludzi. Gregor Klim jest z tym zabierał.
1: W niemskiej ma niekak 1,8 milionu ludzi demencu. Najwiecie żyl mają Alzheimera. A są to starsze ludzie. Ale demenza może takie młodszych ludzi potrafić. Na jednym boku mogą dostać tu chorość, na drugim boku jak już ta generacja potrafiona. Myślimy na familię, przy swoich żyści a enkelżyści wet Alzheimer pacjentów. Za nich przeobrażają się cesto cały świat, każ dostanie nicht z familie diagnozu. Że dostaną pomoc, że dają brachy w zdrowotniskim systemie, bo tam pijedają żyńca eksperty a potrafione na forumie na Uniwersycie BTU w Złym Komorowie. Pytamne Złym Komorowskie chory nie mogą usie tego ludzie sami zeznać, jak to jo dementny byś. Tam mogą uprobirować wesipny symulator. To ja możne w żyńcach niego aż do sriody przedsej w tysiąca czasowych dostrych.
0: Ja, ten tydzień se przecy zase z tego temu zabieramy, co my pijedasz, z potrafionymi atakami, ako opytaju pomagasz.

0: Co by tu jo było skończnie tak daleko, dawno wycakany ten prydny zwierzyn piacu deśnie. Dla kradu wielkie szopoty końc junia su jen przesunuli na september, a to jo był drepszały rozsud, oko usłyszysz z reportaże. Cinaszcza dweru do gromady jo soby tu szeroko wytworiło wrota za ogledario. Maria Ilikowska-Winklerowa ja tam była, ogledała na dwery a se rozgraniała z ogledarami, a tych su byli kopice.
1: Fred Kaiser, każdy dwer, a każdycki piac znają.
2: Ja, das Besondere ist ja die mehr als 150 Jahre alten Kuppelbacköfen oder wie soll man sie betiteln, die ausgemauert sind wie unser Dorfbackofen oder wie der auf dem Spreeauenhof, auf dem Novakölzhof, auch auf dem Tilsitzhof. Das sind alte, ehrwürdige Backöfen, die mindestens 150 Jahre alt sind, die aber immer noch ihren Dienst tun und leckere Speisen zulassen.
1: Wetferiu jose swiezień psi bautaric tak pemienionym wejsnem piacu.
3: Ja som Stefan Nowak z Deżna. Ja som topiu piac.
1: Piac jo wielgin stary groni Karinczukoła.
4: Ten ma jedną etażu, drugie te mają już dwie, ale nasz musi nie pierwszy raz utopiony być, a pen możemy piac.
1: Twaro szkoły?
4: Ja.
1: Co, cora piakli?
4: Cora.
1: A żinsa sam już tam pyglidał, a żinsa jo cukru jeści.
4: Ja, ten zledny, dokolaż ten die frischny byś.
1: Znata kapałana Untio se starała we dobru atmosferu.
4: Nelt nosimy ten mazenc na drugi bok, a burzamy jenyszyk cukrowasz.
1: Cała czocha geści jo już za tym peżedała.
5: Budu tykańce albo mazańce?
6: Mazańce. Wiedesnie tykańce.
5: Jo, a to szmekuje.
6: A to szmekuje.
1: Dzień.
7: Dobry dzień, ja.
1: Ty z Deszna?
7: Nie, wer Jüloa. Ja som z Kellasom.
1: A si jo piu piuko.
8: Look jetzt Mama Neve, kacke es rehe. Es rehe lumpate, hatte schrumpler schrumplerte.
1: Deszański szuta Nikojarik jose jaselim.
9: Es ist noch nicht mal 15 Uhr, aber das Dorf ist schon halb voll. Also ich gehe mal davon aus, das wird heute richtig toll hier.
1: Tike na tilcic dwerje jo był wieliki rusz. Katja Hoffmanowa jo geści pesłużowała.
10: Myśmy piakli makłe mazańc, cukrowy mazańc, a krymielowe z wiśniami.
1: A jo już dość ludzi u nic?
10: Jo, wiele ludzi. Ja se wjaselim.
11: Ja som Elfriede, ja bytim w Deśnie, a Żinca, ja pomagam mamie. My przydawamy ho mazańce a chleb. To jo wielgin dobre.
1: A tyke Erna Hoffmanowa jo up?
12: Jo, ja se już jaselim. Ten tykańc, tyka są piakli,

0: A taka psiechwatanka, przytom ją zaspiewał berkojski kor. Kristina Kynowa a Erik Bivur spiewa tej we korie.
1: Myśmy chcieli im taki ulit zunisz z korom, a ja som taka o tak chciał na zwierzę przyjść. Można serskie luże, smakasz, serwowasz.
2: Ja zwrócę takie te serskie teksty, jo. Żynca spiewamy takie, że się pysznie zelene, a Anka Buświacowa.
0: Na zażywictwerie są zoriaki pebitowali same dobre wiecy. Rycny trenar Gregor Wieczorek k tomu.
3: Mamy zmiatanowy miazań z mandarinami, my mamy cymtowe sznyki, mamy krymieliowy mazańc, a tylko twarogowy mazańc. A uszej tego na tej opasie od to siesto za tu picu, do tego piaca suane, chleb my sami opiakli, a tylko z kwasą, tak jako niega. Gledaj się wiele ludzi, ja se unagnało na naszą dwerę, to cakają nie to na tu picu.
0: Przy tom rydnym wiedrie ją Madlena Norbergowa przyszła do deszna pekelasu.
4: Sam zażywana, we całym deszne, tak wiele ludzi. Wiegen redna atmosfera, oni są szyk na dery przygotowali. To jest wielki uspiech. A gaż te ludzie przyjdą, pon to takie groni, aż ta idea jest dobra, a może się wospytować.
0: Pe całej sysu oglidarie siegali we dwera dweroju, a peglidali, jak ke ľapotky ešte megu opýtaš.
5: Dobre, že...
6: Meščanárie sú také o tenárske.
5: Tenárske meščanárie sú o, ja to je rydne o vedešne. Všetko dobre dajú o.
0: Kradu pône jobil dver tých grabojských bielic. Nicht niega ksieł, skomu ziś opytaś mazańce Mariany Worakuweje.
7: Ja som piachwa wesem mazańcu a wesem zotu. Makuły, twarożkuły, krymeluły, a werechuły, a raspeluły, a szokradu zwiercha, a bubenki.
6: Ale ja jeszcze nieco uszę, jak ja chciała takie nieco
7: jo.
6: Opytaś.
7: Tego stoję, szlamy, ty masz jeszcze, chwilę, bo jeszcze nieco krynuś.
6: Jo, ale to jo rytnie, aż wyście na waszą dwerę.
7: Jo, no. A tym se spędowa to luzio, no bo jo. Ja som ja tajčach, až ja depte masa sa odnoš los. Pen som ešte piakla aj tých je chlieb, a tam aj tých je ešte skipky, nebaru ještnicu a švauc. Frišne.
0: Tíke Kerstin Günterová jo byla kšeta toho tvaroškového.
6: Koga te priaveske o kšie na tom dvere? Tvaroškový tykajnc?
8: Ja, my gronime mazajnc.
6: O jo, bejne viele ľuži, ak na ten tykajnc čakajú.
8: Vilge, vilgen.
6: Jo, mieniš, až ešte nieco krydňoš?
8: Jo, Jan Kusk.
6: Dobrý žen.
9: Dobrý žen.
6: Ešte by zdešná?
9: Nie. Čilova.
6: Te šikne, te babi ho. Meš opin se ulicovaš.
9: Jo, vjele. Ulicovaš, a gledaš.
0: Schultkoitz Reinhard jo gradu ischi uoiu ten lepsche Hapschenk.
10: No ja, wenn sie dich natkal.
6: Jo, to zaimne, tak na te dveri pegledaš
10: teke? Oh, to jo redne, inak nega, schie ata na burskim dveru.
0: Ale raz, jo byl tykańc abo mazańc schen. Dieter Pacich z Brjazyna musi drie docakać ten przyducy świeżeń piacu znowa, albo...
11: Z tym tykańcom już wszystko udawane, już nic więcej dostali. Musimy doma ten tykańc, jeśli moja żona je piekła.
12: Jo, przełsza dery, jo se raży o prydny świeżeń piacu, deśnie, ako sme słyszeli, na czynaszczo borskich dwerach su pobytowali mazańce, ale teke jezu, ako z twarogom kulki, pizzu a druga. Przy gażbie świeżenia, jo domu niski muzei pobytował do podnia jeżenia, a sarski cukar jo ulicował wo... Cukach. Przy kradu rydnym wiedrę jo wielki nawal ludzi z bliska, a stalokom jo gężbu dożywisz jas deszno. Maria Elikowska-Winklerowa jo powiedziała.

0: Deszczański Domuniski Musee treba waszu pomec. Wiednica Katrin Schwelina wam ulicuje, co ma na uczobie.
1: My mamy kowalnię w muzeum podkowym niebiom dla starego luda, a ta kowalnia aż do niej ta jeszcze nie jest gotowa, dokolaż ta stara kowalnia jest zbrojona. A my co my sobie te pieniądze za to używasz, aby my te kowalnie wopnowić, możemy za to trzebamy żelniejszy materiał, albo tylko honorar za pomocny kraju, a za to, co my też te pieniądze używasz.
0: Jo, rano z Rzeżowikowu kowalniu, kszy obnowisz we muzeu podkowym niebiom stare lud deszne. Stare rucnikarstwo gastoj na prednym miestnie w tom słojańskim sedliściu. Gości nie mogą z kowalniu jano oglidać, ale deje teke myc se sami uprobirowasz we workshopach, a szo około starego rucnikarstwa zgonisz. Jo, a co by dieli gotowasz? Wet gobocowasz we internecie za to, że przychod Mütter, Niemski Zukunftspreis, a to aż zosche Projekt Starego Luda pet Perowasch, a to pet BBB Bank, Zukunftspreis dybk.de, BB Bank pet Perujo, toschtom Ramiku Projekte wird sevi Niemski k Themam Pschichot, Klima, Obswet, Akubanie. Wettnenta aż do 14. Oktober, mascha zato Zas. Jo, a da isch ne Novosti, zmejo Gregor Klim, po Musice, za was.

0: Schula za dolnosarsku rec a kulturu hova hše bozu přepšasujo více na sarske blido do noje nive, a jo to jużo dobra tradicija, až nie zmakaju se tam v, například v domu niskej špie, ale na drugim miestnie, a jo to jo, to wie Wiednica Schule Uta Henschelova. Wenn jo nint to při telefonie, dobrý dzień Uta.
1: Dobrý dzień, Anja.
0: Jo, jo se zmaka jošo.
1: Also, my mamy nint to jużo dobrą tradiciju, tam w Nowej Niwie se smakaš dwa raza ob lieto. Jeden raz w Naliszu, to jo przecie traditionelne serske blido, tam my se rozgraniamy w ošakach temach, ale w Nazumie ma to nieco wysypne na sebie. Dokulaż pen se smakajomy pla ustawatlischa w Nowej Niwie, a startujemy dobwoto na sledach jelenio. Also my startujemy wet przystawa dobwoto, a pen słuchamy net na jelenio, żo weni wowaju. My mamy nito w tożtom lesie już wesme smakanie. Ten zruna nas przece uwita z jadnego basniu, wenn to fein recitirujo, a my szukne obzielniki a obzielnice mögu na zachopenku serski se rozgraniasz, svetschina tych mögu serski, a togodla se rozgraniamy jano w serskie rice, ale pen bużo to psicho, a my słuchamy z kötarego smira psidu takie wowania jelenio, a pen my se pracujemy a probujemy tak bliżno aż myszno k tym jeleniam psisz.
0: Nie to ta przeszanie, z czo wy już raz niekotare widzieli?
1: Wożko nic, dokulasz, to jest całe jasno. Na zachopęko jo to pićku szmojte, ale pen to bużo tak szmojte, aż ty nie możesz nic więcej widzisz, jano słuchasz. A pen, gaż my markujemy w bliskości z naszych metrów, stoi ten jelen, a wowa tak mocne, a gwosnie. Pen jo to już dożywienie na cołnie, na wieże, tam daleko przed wet zwucanie cywilizacje. Also to jo naprzód du takie dożywienie, żeś nie dostaniesz kuszty żyń.
0: Gradu wesebne dożywienie, gradu wesebne serskie blido musimy gronić. Co jo ciel?
1: Ciel jo dożywienie we przyrożu miesz, a weto aż serskie luże mogą tam se smakasz, a takie dobre niewszedne dożywienie dostasz, a weto se rozgraniasz we serskie rece, a to bużo. Samo gašme ježome sled a mežeme te gvesta na nebju vižiš a se rozkanjaš kötere obraze to su, to se stanjo šukno veselske rice.
0: Dlatego teke zachopio se serske blido viče zegare šestčih, ale bežko to, što me juž obšeražili, šukne mestna su za letosa pone.
1: Tomu tak jo.
0: Ale jo to znaš, možno se přizjaviš už za druge leto?
1: Na se vje. Dokulaž to jo zaredovanje zvezane z kupku domovine v Nowej Niwie, a te luže přijdu eben z Lubnjova, z Flopiščov, z Vosverja, z Čupca, abo z BW Göre.
0: A ga by nint to druge zajemce byli z drugih so, jo to penteke možno se přizjaviš v šuli, abo...
1: Jo se wie, ale ja musim tam schildasz te prytne ako przydu, abo se przyzjawiu, te su im te prytne, kötrysz mögu sobujesz.
0: Po takim musimy chwatasz kasz, mamy zajm za to. Po takim bużo wicze w Nowej Niwie, kradu wysybne serskie blido, miestna, supone, ale za przydu cylito by mogli coś ci przyzjawisz, a o tom jo informirowała Uta Henschelowa, Wiednica Schule za dolnosarsko reca kulturu. Pen wiele wiasela życzymy, wiele uspecha.
1: Na, ja se nażyjam, aż to se rażio, a bużo my pen wiżysz.

0: osoby tu jo było skrętnie tak daleko, dawno wycakany ten prydny zwierzyn piacu deśnie. Dla kradu wielkie szopoty końc junia su jen przesunuli na september, a to jo był drepszały rozsud, oko usłyszysza z reportaże. Cinaszcza dweru do gromady osoby tu szeroko wytworiło wrota za oglądarią. Maria Ilikowska-Winklerowa ja tam była, oglądała na dvere a se rozgraniava s ogledaremi, a tych su byli kopice.
1: Fred Kaiser, kužde dver, a kuždecki piac znajo.
2: Ja, das Besondere ist ja, die mehr als 150 Jahre alten Kuppelbacköfen, oder wie soll man sie betiteln, die ausgemauert sind, wie unser Dorfbackofen, oder wie der auf dem Spreeauenhof, auf dem Novakölzhof, auch auf dem Tissitzhof. Das sind alte, ehrwürdige Backöfen, die mindestens 150 Jahre alt sind, die aber immer noch ihren Dienst tun und leckere Speisen zulassen.
1: Wetferiu jose svijin psi bautaritz tak pemenionem weisnem piacu.
3: Ja som Stefan Nowak z Deżna. Ja som topiu piac.
1: Piac jo wielgin stary groni Karinczukowa.
4: Ten ma jedną etażu. Drugie te mają już dwie, ale nasz musi nie perwieras utopione bysz, a pen możemy piac.
1: Twaroszkowy?
4: Ja.
1: Co cora piakli?
4: Cora.
1: A żinsa som już tam pegledał, a żinsa jo cukoru ješci.
4: Ja, ten zledny. Dokolasz ten, die frischny bysz.
1: Znata kapałana Unt jo se starała we dobru atmosferu.
4: Nent nosimy

0: Dwerje jo był wielki róż. Katja Hoffmanowa jo gości pesłużowała.
1: Myśmy piekli makłe mazajnc, cukrowy mazajnc, a krymielowe z wiśniami.
0: A jo już dość ludzi u nic?
1: Ja? Jo, wiele ludzi. Ja se wjaselim.
2: Ja sam Elfriede. Ja bitte mir das nie, a Jinsa, ja pomagam mamie. My przedawamy ho, mazańce, a chleb. To ja wielgin dobre.
0: A tyke Erna Hoffmanowa jo ob?
3: Jo, ja se już in Jaselim, ten tyka instyka so piakli.
0: A taka psiechwatanka, psitom jo zaspiwał berkojski kor. Kristina Künowa a Erik Bivur spiewa tej w korie.
4: Myśmy chcieli eben taki ulit zunisz z korom, a ja som taka o tak chcieli na swieżyn przyjść. Można z serskie luże smakać, serwować.
5: Ja zwrócę takie te serskie teksty, jo. Żynca spiewamy takie, że się pysznie zelene, a Anka Buświacowa.
0: Na zażywic dwerie są zoriaki pebitowali same dobre wiecy. Rycny trenar Gregor Wieczorek k tomu.
6: Mamy zmiatanowy miazań z mandarinami, my mamy cymtowe sznyki, mamy krymieliowy mazań, a tylko twarogowy mazań. A uszej tego na tej opasie odjęto to siesto za tu picu, do tego piaca suane, chleb my sami opiakli, a tylko z kwasą, tak jak niega. Gledaj się wiele ludzi, ja się nagnało na naszą dwerie, to cakają nie to na tu picu.
0: Przy tom rydnym wiedrie ją Madlena Norbergowa przyszła do deszna pekelasu.
7: Sam zażywa na pecułym deszny, tak wiele ludzi. Wiegin redna atmosfera, oni są szyk na deri przygotowali. To jest wielki uspiech. A gaż te ludzie przyjdą, pon to takie groni, aż ta idea jest dobra, a może się wospytować.
0: Pe całej sysu oglidarie siegali we dwera dweroju, a peglidali, kakie ljapotki iści megu opytać.
8: Dobry
9: te mieszczanarie są takie utenarskie.
8: Tenarskie mieszczanarie są, o ja, to jest redne, o wydeszne. Szyk na dobre dają, o.
0: Kradu pône jo był dwer tych grabojskich bielic. Nicht niega ksieł, skomu dziś opytaś mazańce Mariany Worakuweje.
10: Ja som piachwa wesem mazańcu, a wesem zotu. Makuły, twarożkuły, krymeluły, a werechuły, a raspelu, a szokradu z wiercha, a bubenki.
0: Ale jo iści nieco uszy, jak ja chciała takie nieco optać.
10: Jo, tego ustroje szlamy. Ty masz jeszcze chwilę, bo jeszcze nieco krynuś.
0: Jo, ale to jo rytnie, aż wyjście na waszą dwerię.
10: Jo, no. A tym se spadła to ludziu, żeby usejwić. Ja som ja tajčach, až ja nebte masa sa odnoš los. Pen som ešte piakla tyke chlieb, a tam aj tyke ešte skipky, nebaru ještícu a šmauc, frišne.
0: Tyke Kerstin Günterová jo byla kšeta togo tvarožkového.
9: Koga te prijaveske o kšie na tom dvere? Tvarožkový tykajnc.
11: Ja, my gronime mazajnc.
9: O jo, bejne viele ľuži, ak na ten tykajnc cakajú.
11: Vilge, vilge.
9: Jo, meniš, až ešte nieco krydňoš?
11: Jo, Jan Kusk.
9: Dobrý žen.
12: Dobrý žen.
9: Ešte vy zdešná?
12: Nie, Čilová.
9: Te šikne, te babi ho. Mešo pen se ulicovaš.
12: Jo, viele. Ulicovaš a gledaš.
0: Schultkojc Reinhard jo kradu išti uojiv ten lepši hapšenk.
13: No jo, von som se dich natkal.
9: Jo to zajemne, tak na te dveri pegledaš neke?
13: O, to jo redne, inak nega, ši je ata na burskim dveru.
0: Ale raz jo bil tykajnc abo mazajnc šen. Dieter Pacich z Brjazyna musi drie docakać ten psiducy svieżeń piacu znowa. Abo...
14: Z tym tykańcom już wszystko wydawane. Już nic więcej dostali.
9: Ojej.
14: Musimy doma ten tykańc, jeśli moja żona je piekła.
15: Jo, przełsza dery jo se raži o prydny svieżeń piacu, deśnie, ako sme słyszeli, na činaszczo borskich dwerach su pobytowali mazańce, ale teke jezu, ako z twarogom kulki, pizzu a druge. Przy gęźbie svieżenia jo domu niski muzei pobytował dopodnia jeżenia, a sarski cukar jo ulicował wo cukach. Przy kradu rydnym wiedrę jo wielki nawal ludzi z bliska, a staloką jo gężbu dożywisz jas deszno. Maria Elikowska-Winklerowa jo powiedziała.

0: Deszański Domuniski Musee treba waszu pomec. Wiednica Katrin Czwielina wam ulicuje, co ma na uczobie.
1: My mamy kowalnię w muzeum pod kowym niebiem plus starego luda, a ta kowalnia aż do niej ta jeszcze nie jest gotowa, dokolaż ta stara kowalnia jest zbrojona. A my co my sobie te pieniądze za to używasz, aby my te kowalnie wopnowisz, możemy za to trzebamy żelniejszy materiał, albo tylko honorar za pomocny kraju, a za to, co my też te pieniądze używasz.
0: Jo, rano srežovikovu kobalnju kši obnoviš v muzeju pod kovim nebjom stare ljud dešnje. Stare rucnikarstvo ga stoj na prednem mestnje v tom svojanskem sedlišču. Gošči nja mogu se kobalnju jano ogledaš, ali deje teke mec se sami uprobirovaš v workshopach, a šo okovo starego rucnikarstva zganiš. Jo, a co bi deli gotovaš? Vet gobocovaš v internete za to, što přihod Mütter, Niemski Zukunftspreis, a to as zosche Projekt Starego Luda pet Peroasch, a to pet BBB Bank, Zukunftspreis dybk.de, BB Bank pet Peroio, to stom ramiku Projekte wie Zevi Niemski Themam Psychot, Klima, Obswet, Akubanje. Wettnenta as das 14. Oktober, Mascha Sata Zas, jo, a da isch ne Novos Gismeo, Gregor Klim, Pomusitze, Savas.

0: Schula za dolnos herskurets a kulturo hobe chische bozo pschepschasio vice na serske blido do noje nive. A joto jużo dobra tradicja, aż nie zmakaju se tam w na przykład w domuniskie szpie, ale na drugim miestnie. A joto jo, to wie Wiednica szule Uta Henczelowa. Wena jo nento przy telefonie. Dobry dzień, Uta.
1: Dobry dzień, Anja.
0: Jo, jo se zmakaju szo.
1: Also, my mamy nento jużo dobrą tradicję tam w Noweniwie se zmakasz dwa razy oblieto. Jeden raz w Nalischu, to jest przecież traditionelne serskie blido, tam my się rozgraniamy w oszakach temach, ale w Nazumie ma to nieco wysypne na siebie. Dokolaż pen se smakajomy pla ustawatlisza w Nowej Niwie, a startujemy dobwoto na sledach jelenio. Also my startujemy wet przystawa dobwotu, a pen słuchamy net na jelenio, że weni wowaju. My mamy nito wytoszczom lesze już o wesme smakanie. Ten zruna nas przece uwita z jadnej obasniu, wen to fajn recytirujo, a my szukne obzielniki a obzielnice mogą na zachopenku serski se rozgraniasz. Svetschina tych mögu serski, a togodla se rozgraniamy janowe serskie rice, ale pen bużo to psicho, a my słuchamy z kötarego smira psidu takie wowania jelenio, a pen my se pracujemy a probirujemy tak bliżno, aż myszno k tym jeleniam psisz.
0: Nie to ta przeszanie, co wy już raz niekotare widzieli?
1: Boško nic, dokulaš, to je celé jasno. Na zachopenko je to pičku šmojte, ale pen to bože tak šmojte, až te ne možeš nic vece vižiš, jano sluhaš. A pen, kaž me malko jome v blízkosti znaš, že asi šmetru stoj ten jelen a vova tak mocne a gvosne. Pen je to južo doživjenje nacovnje naveže tam daleko pšec vet zwucanie cywilizacje. Also to jo napszał du takie dożywienie, żeś nie dostaniesz kuszty żyn.
0: Kradu wesebne dożywienie, kradu wesebne serskie blido musimy gronić. Co jo ciel?
1: Ciel jo dożywienia we przyrodzie miesz, a weto aż serskie luże mogą tam se smakać, a takie dobre niewszedne dożywienia dostasz. A weto se rozgraniaš v serske rece, a to bužo. Samo gaš me ježeme sled, a mežeme te gvesta na nebju vižiš, a se rozgraniaš, ktere obraze to su, to se stanjo šukno v serske rece.
0: Dla toga teke zachopio se serske blido viče zegar šestčih, ale bežko to, što me jużo přeražili, šukne mestna su za letosa pone.
1: Tomu tak jo.
0: Ale jo to znaš možnost se přizjaviš južo za druge leto?
1: Nasiv je. Dokulaš to jo zaredovanje zvezane z kupku domovine v Nove Nivje, a te luže přidu eben z Lubnjova, z Flopiščov, z Vosverja, z Čupca, abo z BV Göre.
0: A ga bi nento druge zajemce byli z drugih so, jo to penteke možnost se přizjaviš v šuli, abo...
1: Jose wie, ale ja musim tam przyjdeć te prytne ako przyjdu, albo se przyzjawiu, te su im te prytne, któryś mogą sobujesz.
0: Po takim musimy chwatać kasz, mamy zajm za to. Po takim burza wicze w Nowej Niwie, kradu wysybne serskie blido, miestna, supone, ale za przyjdu cylito by mogli coś ci przyzjawisz, a o to mnie informowała Uta Henschelowa, Wiednica Szule za dolno serskoreca kulturu. Pen wiele wiasela życzymy, wiele uspiecha.
1: No, ja se nażyjam, aż to serażio, a burzymy pen wiżysz.

0: W byłu wusowania budże wami się napadnąć, że mamy tu haj cyle jara wulku wału na żonach, że już nastupa ludzie, którzy tu do Wukraja. A przez to hej, mamy nie tylko małe napraszowanie za was. Musimy męczyć tu jeszcze telefonowali do swyta, a to są wszystko jedne żony byli. Przez to jest so Leandra raz troszkę do serbskiego kraja podała, a ja so raz Holcu poproszę, ale też troszkę Holcu. Czego dla woni lidma do Wukraja tu?
1: Na ja si myslu, że może to samo na tym zależy, co chcę do nam zapoczyć studiować, kus czasa lutwać, a potem do nam halt bryzy wołwać po tym, co jednore, że może to si pan halt jedno żywienie natwarić.
2: Znano oni jednore, że nóż na to nie mają.
3: Ja si myslu, że oni usłyszeli nic tak samostatne było uchwały. Oni trzeba jara dło, że planować, tylko tylko się o tym znają. Ale to są tak spyszne, że na rozsądek nie może trichić, tak jest to, hej, to są holce snawa, drudy.

0: Netko podamy so do juho-zapadnie Afryki. Tam je tu chwilu mienujcy wosnačlietna Madlenka Cimomanec.
1: Wona przebywa netko niemal 4 tygodnie w ganskim mysze o Finzu. Madlenka, witaj. Rynie so, sy sy te czaso. Madlenka, rozkładam mi mocy z krótka, co ty po prostu gane czynisz?
2: Ja tu, że w weltwärtsprogramma są, a ja nie swobodne lito w gane czynu w jenej szuli.
0: Okej, ja rozumiem, jak jest na to ściśła?
2: Ja jestem wiedziała, że jestem co, ja mam prejczwot doma, prejczwot niemski, a potem jestem ja ze Skniny Cobloj ryczała, a ona ja mi potem pokazała, co do opcji dała.
1: A ty się prajesz, to twoje swobodne socjalne lito, tak, nikak, kusk. Jak ta poprom potem taki szynny dzień po lata by wypadasz? To są twoje nadałki w tym socjalnym smierze, nikt tak rec?
2: No, ja do pana stanu, a potem od 7 godzin cicji jestem ja w szuli, a tam jedną uczaku podbieram w jej riadoni, te szulory sobie wyuczują, a potem od popołudniach mam ja swobodny czas, a tu przebywam z moimi sobą dobrowolnikami. No.
0: A ja, Madlenka, kajen si to potem poprom organizuje? To jest prawda, że nas pomimo, to jest to przez jedną organizację czynio? Finansuje to to tebi? Te lety na przykład tam hin, albo twoje budleno, twoje jeszcze, czy to się zapłaci? Jak to bieży?
2: Also, ja jestem żył od Weltwärtsprogramma, a to ja od BNZ. A ten stat przeszedł za przez to 5-70% tych kosztów. A tam mam 20% już sama noszę przez pieniężne dary. A genau, a tu byli jedni słyby, a jeszcze tak, ja to są szybko ta organizacja potem stara.
1: Okej, okay, zajmą. Madlenka, muszę też zanili, so switchisz te przyjścione tydzień twoje czyjad na te narodniny tam wegane. Budziesz ty to pan tam też niekak ze z niego trochę ludźmi woswitchisz, albo jak ty ze swój bu komunikujesz do kosz, musmy też nowe przedpolu wiedzieli, ta komunikacja nie cyle tak lochka, muszę pan dolaż, czy niekak jem pucz namagali na tym by zwonić, jak to pola tyby tak odbierzi.
2: Also moje narodniny switchy mnie tatech wrony myszcze od gane, musiał z tymi tamami z tymi dobrowolnikami trochę jakieś tamo myszcze budla. A z komunikacją, also Jurycz je krajnarycz poprom jędrzyszcze, ale oni szycy te twi rycze, a też miasowo twi, ale mus te swojbu, a tak jędrzyszcze ryczymo. A to już po pomyśle, teraz funguje jenoż telefonowanie, a tak ją halt kus czeszą przez kuszty, genau.
0: Madlenka, we pozadku mu słyszymy, ludzi ryczyć, czy dziadze unesy?
2: Ja jestem w mojej stwi, ale moje okno na ten gang do prytka, dżo, a oni usta wąka sejdża, waria, weszły. Cina,
1: a ten tajemny
2: dzień, to
1: dla sąsiedzi doma. Chodź, jakim szacunek, że to los
2: palałaś. Ja ty na wszystkim myślę, budli, ale masz ta szula direkt przed mojej dłużej.
1: No, hej, da tu bucz neodaloki, to ty rynę, bo ja poprawa.
0: Hej, Madlenka, ja poprawa wulki dżak. Hiszy raz doczasny, wiele zboża twoim narodninam. A hej, wiele wesela ty byliście we Ganie. Hej.
1: Dziękuję. Dziękuję, so, że to klopało. Dobrze, Madlenka Cimomanec, którą tu czas na socjalne lito w Ganie przewiedzę.

0: Aj, potem zosmy runie z Hilżbietu Delanec, kotraż tu czasnie w Tanzanii socjalne w Ukrainie lito przewiedzie ryczowoj, mamy nitko nedom przychodną.
1: Dziejatnaczlitna wotroczanka Emilia Szwanec jest o hakle przed niemale tydzynom do Reykjavika podała. Witaj Emilia, Rene, so ja to pola ty wydżęca fungowało.
2: Aj, witaj.
0: Hej Emilia, ty dziewasz tam w Reykjavikie za katolsku cyrki, se ty mi pisała. Sym predraz recherszło, a zwyścił, że w uczynia podziel katolików w islandzkiej jeno 4% ludności. To są po takim na mięcina. Kaka se na to przyszła się tam do islandzkiej dojeć, a tam za katolsku cyrki dziewasz?
2: Cyle jednore, dokiś sym nankała tu hal praktikum, który za cyrki hal babi tu podpierać. Ha, to jest mi jara lubiła, bo sobie im też tu boski do islandzki hit. A haj, też nic ja nie już cokwu podbierać mit, ale im też tu kajnu widać.
1: Emilia, ty sind nicht dam za haj cirki, za katolsku cirki, so tam troszku podbierać zisch. Ja nicht dam ne praschen, ist das schon am troszku psi recherche an Jonat Badno. W islandzki wiele ludzi heiskere do Sonino veri. Maja tam da samo też externe ministerstwo za to. Je ci to z tymi soninami po prostu znowu napadło?
2: Hej, z dzieła szum, na przykład, że są hej, niektóre drogi, które byli przepołożone, choć gdyż są tam byste horiny, gdyż oni praja, że soniny tam bydla. To są takie moje na soniny, ale właśnie tu nie z człowiekami, tu namiestne po prostu nie o to taki wielki temat.
1: Sama widziała, by się za mną nie są.
2: Yeah,
0: hi, Emila, sitte da po njene je vossadje? Hi, gassu ludjo na tebe reagovali, gai sitte da mshishwa?
2: Da, jena, schon vossadja mojien preit, a vonni superprom tisch arab schiot vanni na to, so dam guje litto, jen pomocnik zapschinje, a nich botbera, da ich jara zwesseli, du gisch so vanni beproje di djakoni sa tutun pomoc, a heute ist taktisch, soll nicht du sein, wo wir so katholische Zirke haben.
1: Und wie ist dein typischer Gen, dann wupperst du zu deinen Nadauki, aber es ist das dann noch die Schiecheras, dann schon so, aber machst du dich dann schon so verschiedenen Dinge, so troschko sie kein und dann selbst nach dem Nitsch?
2: Also mal typischer Gen, wo man wupperst, da ich so Jobbaut, wo man du am Wola Knechen und dann Matschere Therese. A der za was sie za ukrainischen jo schiotuja jest a der wujela tam ja sobie pomam ha ja potem ja jeszcze druje dzieła ukoniam w dekiji dziś podlate patre der von popanu takle a bodzo mam ja potem jeszcze czas si krainu tam pobladać tak wiele gęścia szako są wymyszcze a tam nie masz cele tak jara przystupkę przychodzę może prać.
0: Hej Emilia, to jest taki niemalny tydzień tam w Islandzie. Ja ci sama za nieco napadło, że ty mi z Łużycy pobrachuje.
2: Hej, also na każdy pat, że się nie rabitnie, ja tu hajte wedro, bo sobie tu jara silne witzi, które tam ja, der wyprawdzie jara niezwyczajne, albo też co ja generalnie szitko jara rozczynienie, ja co chodzin trzeba, żeby chęć mi się doją, albo się mógł to wybladać. To chyba nie o tak.
1: Hej da, Mozilla, tak ne znajemo neskere. Jo je štola šo jara zroščene, zes nekaj gemi veska mi je, bo hej, v Vužicu gaš tako jo, da prišel ne veski, treba še neš peč menšino. Da budiš na tešje naš 20, to snačko sina, kač netko lepo lat vas. Emilia, to vopravdže jara rene klinči poprom takle, možeš tak cele dere in noe kreise znač, utrobne Jack Debi, so se z nami telefonova.
2: Jara rade.
0: Hej, poladajmy dalej do Chile. Stu tam runie je, aż to tam dokładnie czyni zonicie po przychodniej hudźbie.